0: Inakwana, oni ambanana kone.
1: Hello, hello, 7790.
0: Yawa.
1: Kawa tete che alura zata defi har kwa kwalwata. Shinga haka ndasiane.
0: Kami ambanana kone.
1: Ehe, to ina kasuwa. Sai ehu wani matar makwabci na tace matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajen su za su daina son su.
0: Kami ambanana kone.
1: Ni ce kuma goggo ta tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin